enti wo nhira na ropɛ na me de ma wo no ene sɛ adom ne asumdwia efi agya nyankopɔn ne efiri agya nyankopɔn ne awurade yesu kristo enka wo

bisam ti miensa chichemu adue no ne se hwa mi gina puno echi na mi bom mi gina puno echi na mi bom so bi betie me ne na wahini puno no a me hwani mu na maba ne nchen na me na bedidi na odon so ene medidi Revelation 3:20 Bakuba, mini woman.